Osoklany masek, obopyni biedni. I ukrama dzianacie, i popienia młodnie. Na to ja o masek, i ukrama nienia młoda i diabol. Yeah, yeah, yeah.